0: Clemens Prangatschk. Spěw skomponował je Mirčin Weclich, tekst napisała Anna-Maria Zahonowa, a netko przyjemnie je Mati Dziswok. Dobranie.
1: Dobar ranko, a to poladamy na dżensniejsze wusowanie wolibulistrza, prynia wolibulowa mustwa, sportowa towarstwa Wiktorie Worklece. Su sobotu a czerany dom dwaj wulki beach wolibulowej tujneraj przewedli, Jan Rea znaj wuslitki a jenedom szeradzi. Radio Zadkula wabi was dżensa wieczor do Wotruwa, tam zmeja przyjonu stacju beach wolibulowej tury. Mensch nachbar, tak rieka wusowanie, kiż polada stajnie niedzielu na podoki pola naszych susodów, czeskie a polskie. Romanuk je jeden z moderatorów wusowania, kiż je miestem 10 lat stary. Po takim te wusowanie nic, Roman, tyż tutaj temy so dżensa wienujemy.

Na złożonie tak horco, kajż na zapadzie Europy na przykład, czy tam są woprawdzie biedza, a mają wulke niemożne problemy ze suchotu, a lesnymi wojnymi, cinacze w oporu, jesi wone infernu we szpaniskie hiżo żadał. Haj to nechało się nichtu wumolwać, jak zlie tole je. Nydom poladamy też raz na wietro w naszej kunczynie, bydlk na szestrze.

0: A tež dęca, so słońčko na nas smije, ale tež niekotrym ročele wuladamy, z kotrych šmuli raz tež z blakami po kapku na zemju panč, ale przewele to nie budże, jeli zo z cywa dęca maksimalnie 8-9-20 stopniu niekak. A nietko nieś polada Jan Reho na sportowe podawki końca tydzenia.
1: NDR Sakska, serbski rozwóz. Sport.
2: Volejbulisća prinjeho volejbulového mústva športového tovarstva Viktorije Vorklec su sobotu a nedźelu nedom dvaj vulkej bičvolejbulové turniraj převedli. Jeden ze zamovitych sobotu by Josef Krautz.
3: Mo smo boli 12 mústva a vedro byše super, one aj byše přijomne čupo, one so nie dešlo. Ta organizácia byše tie super. A favoriča so nie sú přesadžili. Wone su boli dwie prajora z regionali z Lipska podla. Te su jenoś cyczo odwali, prynę su odwali, dwajo z Budyśna.
2: W dobie czarskiej dwójce raje staj Paul Hanczyk a Peter Nowak. Duo przesadzi sobie w finalu z 2-1 po sadzbach przeciwo Horczanej Janej Zarenkej a Budyśanej Eliasy Kumorej. Biczwole bólowe turnier we Worklecach sobotu bez 12 cyłkami wukniowane. Prynje koparske mústvo športoveje jednotki Kruščice je čera jižo prynju přijotovansku rú za novú rajnú dobu převedlo a z 10-0 dobylo. Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajnje jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Bench a novo přikad Florian Zelnak, kýž je od športového tovarstva Marijina Vězda z Pančic do Kruščic zmenil. Testovalo je mústvo SJC doma v Kruščicach přečo klasu niže rajacemu celkej rajného zjednočenstva Vás Bive Kumc. Svoju premiéru při trenerskej vauce SJ Kruščice nový šef nazvučova, dvaja postaletne Valdemar Adamovič ište nemieše, dokéž je v dovolu. Adamoviča zastupováše Felix Cyš. Přichodny tydzień, sobotu, popołudniu 2 maj testuje potem Radworscy koparjo w Drewnicy, Niemcy Gros Drebnic, a Ralbiczanscy Sokolio raja doma w Delanach popołudniu 4 przeczwo zastupnictwu z Bielska. Zatkula Beach Volleyball raje sodzieńca wieczor od 6 we Wotrowie.

0: No da pohledam raz do našej rozhłosowej protyki. Proszę, w obkicz bójcie z minowotorynskich czasów smolerec knihanie. A to od punczele do piatka je tam wotoryny od 10 do jeni, a od 2 maj do 5. A twarskich dziewu dla wostanie knihanie potom od 20 julia najprzed raz niekotrydny cyle zaurena. Lieca wspomina župa Andrii Zela, wojarece, na wusahowacu serbsku wosobinu miesta na Augusta Lapštecha. A to dla winuja jemu dżensa wopomnienske zaredowanie. Wot popodnia štyrioch we wojerowskim domowinskim domie. Dżensa poda so modzinska redakcja zatkule na dalšu, na piatu staciu swojej bicz volibuluje ture, a to dołotrowa buczcze tam z czasom, jeli so chcecie z sobą nastupić od 6-6 sobotom raje. Szulskim muzeju stroży pola huczyny so jutze z kamilku zabieraja, a wobladacz cedza se dzieci zromadnie triku tym z czasa dziedo a woku. A sztwórk chcedza se potom wulieczeć, podacz chcedza so na zromadne puczowanie k olbie, a to do podnia Česačich. We Wojerowskim Wužickim Centeru przedstaj so dżensa projekt Bajkowie Rally. A lieczne poskiet ma tyś rzeczna koordynatorka Wojerecach Maria Šočić, a to jutce za was pod hesłom Przyjatujemy smuzi ze zelu a wopta milion, jutce po poniu, pak od 2 maj albo pak od 4.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Dziewicz, poszestrzyć, dobranie przyje serbski rozwoz, choć morja Alpy, Wóżyskie jezoriny niekajka kupadzie dwoka, kuzyn, kuzyna, przyjemy wam też w odczastwiacy dool, cyle po waszym swodzie. A dzieci kajś starszy so wesela, gdyż maja też chwile we prózninach, albo scywa za niekajku słucharu na przykład, a my wusyłamy szak prózninskie weselo za wusi. Niedawno smy mieli nu słucharu w naszym programie po takim premieru, a ta skutkuje niemale kajś live slet, a niszcza. Tam gdzieś dzieła minucy wony rek Krzysztof przy recepcji. On ma z tym tamnym turystom kietro rudce, a wusi. Wuši pone dživa. Poskajme raz na vurisk, štutre tam netko před njim ste.
1: Haj prošu, kak možu vam pomač?
2: Dobre džen, tak abo nara. Džena ta dava.
1: Što prošu?
2: Ja sem prede svišal, zosče přez mikrofon, oni kakje kabo nare rečal. Možu si tu neče kupič?
1: He?
2: Na te nudle, z te carbonara, Jušku.
1: Hej, wieso, te tu zawieszcze tyś niedrze dawaja. Ale nic pola me, to się wopak zrozumiał. Widzicie tu mačko, traż tamne na wałce siedzi?
2: Oj, widzu.
1: Wona pyta swoje dziecko, a woni rykaja ze swojbnym menom carbonara.
2: Ach, tak, netko to zrozumiu. Nahaj, udajcie ja jara szmatę słyszu. No, na mnie uspiecha przy pytaniu, no.
0: Taka i nasze myślenia. Hej, we naszej najnowszej słuchary. A dalsze namakacze sobie też na naszej stronie internetu, naszej app MDA Serbia, a audiotece ARD Sounds.

0: Policja zdźěli.
1: W nocy na niedźelu je we Wojerecach cice čiletny ze swoim autom do parkowaneho auta na kromje drohi zaju, a z tajkim odmachom zobu tež dalše parkowane auto obškodźene. Zranju so nichtu nie, ale wiecnu škodu trochu ja na 50-40 euro. Policja je potem zjistčiła, zo mješe šofer tožta alkohola v krej 2,1 promile. Papiere je tuž dobiał nedom otedač. W Budyśinie są nieznaczni konstydżenia spytali so do automata za zakuski do zadobycz, supak potom czeknęli najskiery dla alarma. Przyjuszem, wiecna szkoda ta uczyni 1000 euro. W Rakecach je policja sobotu szipuniu 40-letno w Opelu kontrolowała. Jest nu dowolność, żanu nie miejsze, za to alkohol wykryje, a też test na drugi by pozytywny. A jeszcze dole nieuszedne padustwo z mejachu w Habrachcicach w hornym kraju. Tam są nieznaczni z wąkonie wokniacje deski. Wiace słybnego domu, wiacore, kak te pokradnęli. Szkoda tam 50 euro.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dźiswałk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nowego tydźenja w regionie wjacore drohy a puće zaniruje. W Bluniu, wjesnu drohu a B106 posta mjez Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julija ponovia. Droha je za to dosponje zašlahana. W obnowienie njedźe 3 km čare płaci 620 000 euro, što jeszcze zapłaci kraj Sakska. W Wojerecach započnu nowy kudnik a kolosowarsku ścieżku mjez rodowym namiestom a halštruske rozšerenja zwierzęca dla twarić. Tež w Rakecach je droha zašlana przy kiżu a niższu przy przemysłowym parku. Nimo toho tam droze do niżeje sy a kače korčmy utwaria. Jako poslednja serbska wosada przewiedzie od dżęsniša nebečanska swój nabożny tydzień. Prozninske poskytki ma też Mieszczanski muzej w Budyśinie, gdzież może dzieci z linu a z womu zwierjata paslić, kołkować a wszelakie motywy na papieru ciszczeć. Muzej Zapadnie w Łużyce w Kamencu poda się z dziećmi do raja archeologii a umiejstwa, je pak hać do końca Proznin falowaca personala dla stajnie jenoś od czwartka do niedzielę otworene. Serbsku muzej w Budyśinie zmieje potem w augustcze poskytki za prozninske dzieci. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši ceči bje vo njemske dumperuje mištostvo dobil. Druhý mestno v obsadži Markus Donat z Bačonja. Načelnik celkoneho hodnočenja Filip Kral z Rožanta bu je naš štvorte, dokiž bje vun s dalšimi pilotom aj bezposredne po vůbečovanju na čarje, što jež dovolené nie. Za to pokvosta navodnistvo vůbečovanja trojku ze žlutej kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonske koparske mústvo Lok Slepo raje v nowej rajnej dobie we okresnej Lize zapadowužisko-koparskeho zwiazka. Koparski cyrk ze srečnej Łužice, w kotrymž raje tež koparka serbsko mústva Emi Kiša z Brezoki, zmieni z koparskeho okresa Delnja Łužica do Hornje Łužice. Slepjanki sú sa tež za pokalne vôbeđovanie šizevili. A to vone bychu naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej nabodnej app MDR Serba.
0: Wiedro.
1: Ja, hižo cały czas na słońca ladam, ja chcę tak rady prajdź, że jest słończne wąka przy 15 stopniach. Niekotre mroczele wybiło dnia tu, a tam uladamy z blakami. Są też raz niekotre kapki możne, ale na siebie miło sucho, a dość przyjemne, a przeczolne wostać, to szo przy 20 stopniach, a to szo przy lochkim wycyku, kiedyś nas częca przewodza.
2: Aj, dosadzis, ten jazyk, co tak nie wierczykaś, mój to chce mój. Poladamy skrótka na pucze. Jenice tutaj jedna wiecka tam, na Asztyri, Zorelc, w Ludwigsdorfe, tam dobycze. Czakać jeli, co je tam z cywa nitko, niech tu od nas popuczuje, minu wiezo serbu. Sześć chodzień, cia cici, dobro jest wam, a jeli, co siedzicie na pakwanych kofrach, potom wesoły, a wodczas wiatce dool.
0: Serbski rozwóz.

0: sedom po napo sedemiše. Štojš naš rozvosowy program MDR znaje, a znano po serbskim wusowanju tež dale poska, haj tun znaje zwiestosću tež wusowanje Mensch Nachbar. Stajny nedźelu večer krótko po šesćech poladamy z pomocu susodnjeho kolegu do českeja a polskeja, a to mjestem hižo 60 let. Nestor a moderator wusowanja je Roman Nuk. Roman je 60 leta w obdziewacze, a winujecze so temam z českie a polskie. Namakacze to poprom stajnie dość stawizno?
1: Haj na kujdzie pad pola naszej susolu nie poprom żyny wostu dwa. To em je kuskajsz, gdyż z woknom ladasz susody do zarodki. Niszczo so tam przeco stanie, huso dość też kurioznego, spodziwnego. Haj a drudy też inaczo hać pola siebie doma. A pończe je to susod, kiż nie jem nowym cyl tak blisko, ryczy hineszu rycz, ma hineszu nałożki a maśnia, swieci hinak, a lada husto dość też na swieci. Tu podawki hinak hać my tu lewy niemskie. Po takim hać runie się wun blisko, jeszcze tola za mnoich, tu by zakski znamienicza troszku cudzy susod a mycio, mój czeski kolega Piotr Kumfa a polski kolega Tomasz Sekora spytamy w naszym wusowaniu, co so susod, że tola dzień na boli zbliża.
0: A poradzi so to? Ja mnie maczu niekaki feedback? Kajka daje poprom rezonanca?
1: No hej, tu mamy na kurzy pad. Dostanemy stajne za solisty, a ja też miejki z pokiwami za dalsze temy, ale też praszy nas o nam szczerun, kiedyś na przykład jak to jewy czyski zmałt na autodroach, albo wupaczy so opad, że wuprawa na hodu niewiki we Wrocławiu. Ja wiem, że nas w osobie w ranicznych kończynach słuchaja, po takim tam, gdzie się suso cel bliski, ale mamy też we Serbach feno, kiedyś so stajne niedzielu zetkaja na biesadu, also bychu z Romanie męcz nachposłuchali.
0: A Romanie, kajke temy tla ludzi najbole zajmuja?
1: Na haj to nie runy won przeco ta hulka polityka, skiery takie tun szidny dzień, a szidnie, nieuszidnie w osobitości, kiedyś na przykład hižo lita trajace pytanie we Polske za we podkopkach pozdatnie z ubienym czałom, kiż mieše zwoto z NS-časa składowane po takim tekeszto potajne. Ale zajmowe są też przyrunowania, kiko renty dostaną we Czeskie a Polske, jak svecha dzień maczary pola susodu, albo szczocinia popołom dzieci we Czeskie a Polske we Prozinach. A što ješ naše dzieci v tym zisku najbolje mjaza, če odla maja susodzić dzieci 8 a lica samo 9 nedzieli swobodne.
0: Mensch Nachbar, reka wusowanie, kiż polada stajne niedzielu na podałki pola naszych susodów. Roman Nuk je jeden z moderatorów tutaj wusowania, a tutaj je lica 10 let stary wutrobny Jack Romanie.

Czas acz mięczyno posydmyście. Cokorowy tykans, czerstwy specy, stara burska technika, hodne remieswo we wotowskich burkowach miachu, cukunc tydzenia wulke remieselniska burske wiki, tam bie woprodzie za kulżonieszto podla koszczynki, trochoczynki, kultura, drastuje tuarstwo znuje, niwe je pokazało, jak su niedy len moczili, drastuje skupiny miastrujem z Barbuka a Depska su rewali, z drujmi swoami. Tam bin ich los. Jenice na Bismarcku wieżu, nesemo zalist, falowaceho personaladla. Przychodne lito je zaso taki wulki event su dalsze taki wiki przecena, drujem koncu tydzenia we juli.

0: Wyszło, to organizacja BŠD, super. A fabrycze są nie są przesadzili, one są byli dwie prajora z regionali z Lipska podla, te są jenie z Cycza odwali, prynę są odwali, dwajo z Budyśna.
1: W dobyczarskiej dwójce rajesztaj Paul Hanczyk a Peter Nowak. Duo przesadzi sobie w finalu z 2-1 po sadzbach przeciwo Horczanej Janej Zarenki a Budyszanej Eliasy Kumorej. Biczwoli bólowy turnier we Worklecach sobotu bez 12 cukami wukniowany. Prynie koparskie mustwo sportowej jednotki Kruščice je čera iżo prynju przyjotowansku rúzanowu rajnu dobu przewedło a z 10-0 dobyło. Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajnje jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Benč a novo přikad Florian Zelnak, iż je od sportového towarstwa Marijina Vězda z Pančic do Kruščic zmienił. Testowało je mustwo SJC doma w Kruščicach przeczuło klasu niżej rajacemu cełki Rajnego Zjednoczenstwa Was Biły Kumc. Swoją premieru przy trenerskiej wałce SJ Kruščice nowy szef nazwuczoła 2,5-letny Waldemar Adamowicz jeszcze nie miejesze, dokąd je w dowolu. Adamowicza zastupowała Felix Cysz. Przychodny tydzień, sobotu, popołudniu, 2 maj testuje potem Radworscy koparjo w Drewnicy, Niemcy, Gros Drebnic, a Ralbiczanscy Sokoljo raja doma w Delanach, popołudniu, 4 przeczło zastupnictwu z Bielska. Zatkula Beach Volleyball raje sodzienca wieczor od 6 we Wotrowie.

Wobroću so nětko 27 raz specjalnje na młodostnych, bywšich šulerjo a prašam so, maće lušt na dobrovolne ekologiske lito přirodoškitnej staci nesačidle? Chceš so po šuli za škit přirode angažovač a při tem praktiske nazonjenja zbierač? Potom se ty, runje ty, pola nas prawie. Takle wabi przyrodoszkitna stacja nesvačidle zajmcu na jedne lito dobrovolno dzieła tamniejszej stacji, a tutom času dostawaja moji ludzo dolat do cyle praktiskeho przyrodoszkita we timie tamniejszych sobodziewaczerju. Dalsze polo je w obswietu kubwanie a wiadomostny dzieł w obwóg, a modostny też zonia, jak zromadnie przyrodoszkitne projekty we honi w Łużycy z Woprodża. K nadawkam słyszę ja między im ladanie biotopu, a wożnych łuków, ladanie amfibiów, szkitnych pasmów, zastaranie zranionych dziwich ptaczku, ladanie stacje za zapopanione dziwie ptaczki, każdy sobodziło przy wobswietowych kubanskich projektach, prozdnińskich kempach a zariadowaniach. Przy tym możesz luby modostne zamówitość przełzać, swojskie nazwienia zbierać, a swoje idee przynoszować. Zajmcy, niech so rad lubię, przyrodoszkitnej stacji połabia, a dosie trzeba, staraja so tam też w nocle.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom noweho tydźenja w regionie wjacore drohi a puće zaniruje. W Bluniu wjesnu drohu a bez 160 posta mjez Su a Saksko-Braniborskej ranicu hač do konca julija ponovja. Droha je za to dosponje zašlahana. W obnowienie niedźe 3 km čary płaci 620 tysac euro, štož zapłaci kraj Sakska. W Wojerecach započnu nowy kudnik a kolesomarsku ścieżku mjez rodowym namiestom a Halštrowskej rozšerenja zwierzęca dla twarić. Tež w Rakecach je droha zašlana przy krzyżowaniščku przy przemysłowym parku. Nimo toho tam droze do niżeje sy a kače korčmy utwarja. Jako poselna serbska wosada przewiedzie od dżentniša Nybyčanska swój nabożny tydzień. Prozninske poskytki ma też Mieszczanski muzej w Budyśinie, gdzież może dzieci z linu albo z łomu zwierata paslić, kołkować a szelak motywy na papieru ciszczeć. Muzej Zapadnie w Łużycy w Kamencu poda się z dziećmi do raja archeologii a umiestwa, je pak hać do końca proznin falowaca personala dla stajnienoś od czwartka do niedzielę w otorene. Serbski muzej w Budyśinie zmieje potem w augustcze poskytki za prozninske dzieci. Žonske koporske mustwo Lok Slepo raje w nowej rajnej dobie w okresnej lize Zapadowużyskiego koporskiego związka. Koporski cyrk ze srečnej Łużyce, w kotrym žraje też koporka serbsko mustwa Emi Kiša z Brezuki, zmieni z koporskiego okresa Delnia Łużyca do Hornie Łużyce. Slepianki su se też za pokalne wubiedzowanie przyzywili. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši ceči bije vo njemske dumparove mištostvo dobil. Druhý mestno v obsadži Markus Donat z Bačonja. Načelnik celkone hodnačenja Filip Kral z Rožanta bu jenež štvorte dokiš bije vun s dalšimi pilotomaj bezposredne po vubičovanju na čare, štož dovolenen je. Zato pokvosta navodnistvo vubičovanja trojku z žolte kartu a pječ přidatnimi sekundami. A to one wiechło nasze powieści, kiedy namakacie na naszej internetowej stronie, a w naszej darmotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slebro pokaza w Budyśinie 17 stopniu, a to uwuladamy modre niebio z blakami pak czaja niekotre mroczele na niebio pohony w Łużyce. Nimo słońca uwuladamy dżęsa mroczele, miło pak sucho wostać, jenoż z blakami. Są niekotre kapki w biu dnia możne. Žive slebro te zaleze przy lochkim wieciku na maksymalnie 20 stopniu dżęsa.
2: W naszym końcu, dere beži, żadne wopkadne pokiwe za was, nima moj tuż, przyjemuj dobru jezbu, ci, po na po osmiesie.
0: Serbski rozwóz.

0: Nie wiem, hać zczetyś, wyscy ją hižo naposkali, jazna mniejsza miach swój żart. Przy tym, doszak so też w osobie tukwilu, wiaca hać dere chodzi w naszej nowej słuchory, haj proszu, jak może wam pomóc, wozmiemy was sobą na letaniszo. Tam działa przy informacji za bezradnych dowolników wony rek jednania Krzysztof. A won poma, szim też z najbudniejszych zakusanych albo zasukanych sytuacją so bychu weseli a zbożoni do dola doleczyli. A gdyż jestem hotowy, potem poprzyję się też rady raz sad jeden kofi. Donisz, żno zas, ton telefon nie klinka.
1: Och, nie. Szefo.
2: Hej, witaj, Krzysztofo.
1: Hallo, szefo.
2: Poskaj, Jule, my mamy małki problemczk.
1: Problemczk? To ryka?
2: My mamy personalne czerze, a dobimy nitko krótkodobne przeplanować. To ryka, to dobisz proszę przychodną służbę też jeszcze przełzać. Dzięca, to są niewiele stało. Albo?
1: Nie. Ach nie, tu jest wszystko cyle mierne w odpiżowo.
2: Na to dla zupo, Krzysztofo. Na tebie muszę się spuszczać. Ej, ale ja dobiłem jakieś kofry pakować, dokież poleczył jutrze z żoną do dola. Do greckie. All inclusive. Mamy swojski jacuzzi. A hej, masaże też poskiczuję. A wero budzę tak zupo. Coż no sobie. So, ale ty by jeszcze przyjął dalej taką mierną służbę.
1: Mierną służbę, hej.
2: Ciao, ciao.
1: Szefo? Szefo? Halo, szefo?
3: Ojej, ojej, rynk przed oknem recepcji była zasa dleszy a dleszy. Za Krzysztofa są nitko druga służba zapocznie. Ale kajż przeco z naprzeciwia wun stwoliwie.
1: Hej, proszę, jak może wam pomóc?
0: Ale żan strach, nasze prozdnieńskie weselo za wuszy, tylko może wam żno przeradzić. Ma też wiste happy end za Krzysztofa. Gotry, to słyszycie naszej nowej słuchory, hej proszę, jak może wam pomóc?

Česka, Polska, Mađarska w najwyższym padźe jeszcze do Bohorskeje sme so minide podali jako swojbarske rejenož do Polskeje a Českeje a jako modostni potom w 11.12. do jedźechme z čahom hač do Sofie, bo tam potom dale z busom do Rila kluštra a podru kluštra stajśmy se svoj stan. Na druhý dzień rekaše kraksu zas na kribet a dale pučovač. Zeznachmy jedno bura, kiż przeprosy nas potom junu kwieczery, a potom smieszachmy w jeho zarodzie, też nydom swój stan stajecz, a tam przenocować, a potom pobychmy mieszcze Pazardzik, a tam w jednym sydliszczu, podobnie każ je to strohot na studnia ju we mieszcze Bydlachu, każ w takiej małej wiesce cyganojo. So wie, zosie tole też w obladachmy, a do kwieczachu tam jen kwas, nas też nydom na tutun przeproszachu. A na koncu naszej jizby trempfachmy potom do Warny k Czornemu Morju, a tam na stanu a niszczu doa nie trajesz za nichtu moje mieno cyle wódce rejesze. Steješe tam serbska swojba. Tu nic z miesta, ale niedaloko miesta. Ja niendu prajecz kotra tobie, ale tobie znamienša wulke weselo. 7:50. Czasacz mienšinu a potom budze 8:00.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom noho tydźenja w regionie wjacore drohy a puće zaniruja. W Bluniu wjesnu drohu a B106 posta mjez Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julija ponovja. Droha je za to dosponje zašlahana. W obnowienie niedźe 3 km čary płaci 620 tysac euro, što jež zapłaci kraj Sakska. W Wojerecach započnu nowy kodnik a kolesowarsku ścieżku mjez Rodowym namiestom a Helstrowskie rozszerzenia zwierzęca dla twarić. Też w Rakecach je droha zašlahana przy krzyżowaniszczu przy Przemysłowym parku. Nimo toho tam drozy do niżej S a kacze korczmy utwarja. Jako poselna serbska wosada przewidzie od dżęsniša Nybyčanska swój nabożny tydzień. Prozdinske poskytki ma też Mieszczanski muzej w Budyšinie, gdzież może dzieci z linu albo z womu zwierzata paslić, kołkować a szelakie motywy na papieru ciszczeć. Muzej zapadnie w Łużice w Kamencu poda so do, z dziećmi do raja archeologii a wumiostwa, je pak hać do końca prozdnin falowacego personala dla stajnie jenoż od czwartka do niedzielę otworene. Serbsku muzej w Budyšinie zmije potem w augustcze poskytk za prozdninske dzieci. Žonske koporske mustwo Lok Slepo raje w nowej rajnej dobie we okreznej lize zapadu Łużickiego koporskiego związka. Koporski cyrk ze srečnej Łużice, w kotrym raje też koporka serbskiego mustwa Emi Kiša z Brezoki, zmieni z koporskiego okreza Delnia Łużica do Hornie Łużice. Slepianki su sa też za pokalne wubiedzowanie przyzywili. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši ceči bije vo njemske dumperove mištrostvo dobil. Druhé mjestno obsadži Markus Donat z Bačonja. Načelnik cirkovného hodnočenja Filip Král z Rožanta bu jenož štvorty, dokiž bije vun s dalšimaj pilotomaj bezposredne po vubečovanju na čarje, što již dovolené nie. Zato pokvosta navodnistvo vubečovanja trojku z žoutej kartu a pěč přidatnými sekundami. A to wone bichu nasze powieście, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, aby naszej damonnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Żywe slebro pokaza, tu we Budyšinie 17 stopniu. Uladamy niekotrym mroczele, ale te słońce... To tak nekak vostane dženca teki mix mjez svoncom, mjez mročelemi. Na sebi miło sucho vostač jenož s blakami. Su nekotre kapki v biu dňara smožne, a při cunim vjeciku zaleze žive slibro na maksimálne dželča 20 stopňu dženca.
2: Ani, žane mobilne byskače, žane hačenja nam znate nesu, tož přijeme dobru jezbu.
0: Serbski rozvoz.
2: Sie Menschine von Apodjoe Tscheche. Atolio Leje, Dennis Wenzel, Programm des Serbskau Roswosser, Jensa Bunge Lurano, Zinato Julia.

Witam Was učebnje na Serbski radiowy program w tym prednym feriowym tyżeniu. Prozninsku atmosferu sme za Was załapili mjese drugim koło około Dolnoserbskiego gymnazjuma. Dalšne temy žinsajšnjego aktualnego magazina Wam net przedstaję. Ja som Anja Kochel-Schwarzowa. Życzę Wam dobry start do nowego tyżenia.

Katare gmejny přisłyšaju serskemu sedlenskemu rumoju Bramborske. Uše zastojnske sudnistwo jo o tom šak obzamknuło. Predne informacje k tomu słyšeša žinca plan nas, teka prednu reakciju krajnego zagronitego za nastupnosti Serbo. Dalšne informacje a interviewe sleduju išći v tom tyženju. Žinca jo se zachopil kompaktne kurs dolnosarskej rece ve šuli za dolnosarsko reca kulturu hove mešče. Co kurziste z tu a ukraja ten tyžen šikno uknu a doživiju, to zgnjoša v dvjednice recne šule našom aktualnym telefonaše. Jo, ale ze najważniejszego temu, co my zachopisz, z feriami a ze dzisimi w naszym dzisiejszym pestrowie.

0: erste Welt su se bramborske i lešajske ferie zachopili, ale z kakim zacušim pedaju su ugniki ceptarje a serske institucije, ako su zvezane z dolnoserskim gymnaziumom, do prozninu. Naša reportarka Marja Ilikowska-Winklerowa jo z nimi pejedała.
1: Na dolnoserskim gymnaziumie uknio do całego skoro 500 žołciu a gelcu. Wed 5. aż do 12. letnika. Kolet Šampatisowa pedała serščinu, ale ma tylko jeszcze drugą funkcję.
2: Za mnie wiegi napinająca, ale ja som mogła zbierać wiele nowych nazgnieniów, jako zastupnica u na szuli.
1: Nięto mają dzisi młodostne a uucujące prozniny.
2: Co to są? Możesz o mnie prosić tu definicję ugronić, co są prozniny, co ją dobre. Also ja mam wiele cynić w prednym tydzieniu tych proznin dużo mu, a musim statystyku cynić, ale potem zmiłam 2 tydzienia ze swoim mużem.
3: Z mnie się groni Lorena Neumannowa. 6 lato za mnie jo wielgin. Spokojacy było. Ja som ucepnica za serbszynu, stawizny a żywo wykupowanie. A to jo mejo sliedne 6 lato. W przyjdącym lesie ja som pensjonarka. Jo.
1: Ceptarka Birgit Panajcowa jo ze šulskim letom spokojom.
4: Šulske leto jo fantastiske było, to musim kronić. Jo. Myśmy szikne uspechy mieli. Ale nento prozniny, a ja se wieselim.
1: A kak gleda sled Kazimir, uknik žasetego letnika?
5: To šulske leto, to je pičku, ne vem, vede gronja až nento, že akre šeško, to leto nento nejo było špecjalne, ne vem, šeške za mnjo. Ale ja se wiegin zajmu, co nie to bużo w sekt 2.
1: Kak wydychają ceptarki a ceptarie w lesiojskich prozninach?
2: No co, men se wie, pićku sportowasz, pićku kelasowasz, teke na jazorach, pićku z psom se przechajżowasz, a tam czas przebywasz.
3: W prozninach ja poprzewam nic nie cynim, musim doma pićku zrumować. Enke żysza mi, ja jeżdżam do miasta Karpacz. Tam my co my pićko drogowasz, wyduchnusz.
4: Ja, nie wiem eksaktnie, ale ja wiem, aż ja pejeżdżam do Sakskiej Szwicy, ja, a teke ja bużom znasz teke przy Bajdeskim Meju. Ja, co tam? Kupasz, wlewasz. Zrozchajżowasz?
1: Kazimir jo już na szaki part przeżywał welny czas.
5: No, mej nana, mama już tylko nie jeździ o te gromadze na prozdniny, a datok mam przecie inac z mamą a z naną. Z mamą są przecie piću takie komfortne, wycycją do hotelu jeł, a z naną wandrowania, kajakowania.

0: přepěrajo we bliskej okolinje.
1: Ja se wie, ja lubuju mich mehr, ja wegen rad pičku z přijašelami hove trsach. Som na jeho našej šuli su wiele žišov tyke ve dželova a tam maju šao dom a tam maju gumno.
0: Moj žina ma tyke svejske zajmy.
1: A tyke wiele zase sam graju na komputeru z mojimi přijašelami. To je tyke redne za mnjo. Jo, ja tyke rad gledam filmy na Netflix, jo.
0: Ukniki Dolnoserskiego Gimnazjuma megu we šulskem casu přebywaš w internasie.
2: Ja som Vincent Lukas, ja som wetkubar w Dolnoserskim Danasze. My mamy ukniki w Dolnoserskim Gimnazjum, w šulskim liche, wenn ich suho, a my so staramy, a my mamy projekty, a zagrywanie, a kęc tyżynia, wenn ich jedu domoj. Njento jo šulske leto Kölns, wenn ich maju prazdniny, wenn ich su doma, my gotujemy teke domoj.
0: Dalšna kubańska instytucja, ak jo usko zwiezena z gimnazjumom, jo ABC. Zielaniście za serskie kubańskie uwijanie. Torsten Mak tam zjela sobu na projektach.
3: My przygotujemy nową uczmicę, nie to jest przy uczmicę za żywotelietnik. Tam musi zase jeden nowy nastać. A to żywoho ceni takie wielgin, wiele wesela. W prozdinach je przestoka, dokolaż osu tjekę niekotara aktivne ceptarje, ceptarki nażile, ten casta prozdinem sme już przeczywali.
0: A išći jadna ważna instytucja jo za žiši a młodost neważna. Riecny Centrum Witaj. Max Bagańc jo litosa zagronity za Witaj Kemp. Ten buzio za tydzień. Žiši a młodost ne megu se při zabierach rozdrościć na szaki part. Serski.
4: Ja cili jo se wie w prednym rieže posrednanie serskej rece, a tak su te nivoe teke šakoraken. Tak na przykład při uletach abo z recnymi grašami a teke žiełanickami jo naš cíl ubožiš zajm a vesebne viasele při uživanju serskej rece.
5: Ja, z takim jo pošukno konkluzija, aż su za wiecze part spokojom ze szulskim litom, życzymy szym, aby pecerali nowe mece, a pszałje wydychnuli, aby se z nowej energii a lusztom zase dali do nowego szulskiego lita. Maria Idykowska-Winkler-Ruba je przedstawiła proznińską atmosferę koło okowo Dolnosarskiego Gymnazjuma Miszczek.

0: Katara gmejna słuša k serskemu sedlenskemu rumoju Bramborskej, a katara nie słuša k tomu, wo tom se zważe gmejne a kraj jużo lita dwójko przed cudnistwom. Nento ma 6 gmejno wicewistości w tej nastupności, uże zastońcowe cudnistwo Balin Bramborska jo obkrzusiło perwiejszne rozsudy zastońcowego cudnistwa Chrzebuzu. Wice wiemy kolega Gregor Klin.
1: Pa usłuże sudnictwa szakorak wejsne żyle we gmejnach Gojacki Jazor, Makojska Gola, Feliksowe Jazor, Kopańce Sprewia a Derbno k serskemu sedlenskemu rumoju nie słyszają. Gmejna Dolina Nysy a Małksy we cewem do niego nie słysza. Janopla Jabłonia k słysza Kopańcam jo susedztwo dowoliło se dowołaś na usze sudnictwo niemski in berufung gen. Zagronite za serskę nastupność ci Bramborskiej statne sekretarii Tobias Dino rozsud oblutujo jego ministerstwo jo krzywo tomu zadoraż aż nastawanie do żerka ta kraina.
2: Ich glaube, dass viele Gemeinden, die gegen den Bescheid des Ministeriums geklagt haben, völlig unbegründete Ängste hatten, davor zum Siedlungsgebiet zu zählen. Keine der Befürchtungen, die in der Öffentlichkeit gelegentlich kolportiert wurden, sind wirklich realistisch. Es gäbe für die Gemeinden im Siedlungsgebiet weder Mehrkosten noch bürokratischen Mehraufwand. Das wird alles vom Land abgedeckt. Insofern bedauere ich das sehr, dass es überhaupt zu diesen Klagen gekommen ist.
1: Teichne Pestupowanie zur Wiedomnostne Ministerstwo Niento z Bramborskiego Serskiego Radu Wettkursu Wasz tak dyno. Bez waże, że wetopszaszanie Kötara Gmejna może dopokazać w zlednych postaletach żywe serskie tradicje abo rec. Wszak gmejny niekrze byś żel serskiego ruma a su przeciwo ministerstwo ju skierżyli.
0: Ušti neokönz steju temu, teke gmina Rhein, groß Rieschen, josk jaževa, odsakaju pak dali na usud sudnistva.

0: Kompaktny kurs dolnosarskeje rěce přewježo se wet žincajšnego we šuli za dolnosarsko rěc a kulturowe měsće. Wiednica Uta Henschelowa jo nam jużo kwiści dała, aż letosa maju wet nowotki rekordowu licbu obżelników. Wena jo nynto przy telefonie. Uta, jo to obszał, że tak.
1: Ja, na se wie. Also, sletne leto myśmy juzo taką wieliku liczbą mieli, ale mamy nintel zase nowy rekord, a hyszy żasysz obszelnico wiece, to groni nintel sto, a żasysz luzi nikak. Ja se wiaslim, a szykny su przyszli, przyzjawieniu myśmy hyszy wiece mieli.
0: A weczowani leto za przyjdu, teka przyjdu z tu a Ukraja.
1: Ja, niektóre obszerniki są z Ukraja, tak z ukraińskie, z polskie, a z szwajcarskie.
0: Nie o takie tak laszko przygotowasz taki kurs, jo już o szyszko namakasz tak wiele receptorów, nic a docentów, albo co jo to niewiecze upominanie przy tom?
1: Na ja upominanie jo ten kurs przeci, ale my se wiaselimy to jo ten wierażk kóżdego lieta, a togotla se staramy teka aż dostaniemy dość ceptariu, a to jo teka lieto sa zase serażiło, my mamy dość ceptariu za żywy skupku.
0: A weni ga nie tyknu jano gwowe do knigwo, ale wetpodnia dożywiju teka pisany program, a tam mogu teka drugi luzi psisz. Jo, jak ten program ugleda letosa?
1: Also kuste žen mamy přednostki a samo druge zaredowanja na przykład. Myśmy na to gledali, aż dostaniemy wiedobnostny referento žinca na przykład przyjdzie Meto Nowak, wenn jo pisał nowe knigwy, wenn jo usleżył, jak to ugleda ze starymi kortkami k serbskemu, selinskemu rumoju, to jo ten přednost a potem mamy wiaco teke zajmne zaredowanie, dokulaż przed nikotarymi letami myśmy zachopili z Rigoweinskim domom pod wiednictwom Grigora Klima, a tam co my zase rejowasz na starych wikach. Zinca to bużo zjega sedemich.
0: Jo, tam może teka kuszty przyjść. A pen wautor z rjotu na tych dniach możemy jeszcze ci gronim raz wierażki uzwiegnusz?
1: Also wiecie, przyjdzie ludowe nakładnictwo k nam, pen mamy zase jeden przednosk wet doktora Pitcha Schumana, a wet Martine Noakoyc, wo po linie Krautzholz, jo wena jano Schloderka była, aber hyszy wiecej. A to jo zajmne przednosk, jo.
0: Po takim szakas historie pen uknu, albo dożywiju.
1: Jo, ta Żywanicka wet Serbskiego Instytuta, tam jo Sofie Riedlowa przeprzosyła. Tam stoi, ako przeszenie, jak możemy serbsku rzec uknuć, ach, to to gotujo.
0: Ga to bużo ten przednosk?
1: Ten przednosk bużo pieszyć w Serbskim Muzeumie.
0: A co my jeszcze na nieco pokazasz, coż bużo pen we przyjdućach dniach?
1: Schröder mal mit dem Film, wie der heißt, ich grüße dich, mit Petra Roche. A tam schießt der Filmmaker Dr. Grit Lemke a Götu jo zawiesenie, a ja som wiegi narska, dokulaż, wenn jo nicht so usleżiła, wo wosobie Petra Roche, to hüsch sie zawiesenie nie wieme. Pen mamy zase serbske blido, to jo teke tradicija w serbskem muzeju, a potom przyjrzy si liche spiwanie z Marikom Sludicku.
0: O, to jo.
1: Dwójki żyn.
0: Jo, dwójki żyn, a obszerny program w tym tygodniu, a ako wierasz pen na końcu zase zgromadne cunowanie?
1: To jo ten sletny žen, ale stwert mamy zase či zaredowania, pět jo udaše certifikato a sobotu mamy zase cunowanie. Litosal, že to zase doberku a tam co my dwie gözinje cunovat hýš a se vie s muzikaliskim ramikom.
0: Po takim búža ta zavešte redna úspešne tygodň, viele viacela žicem v tom tygodňu a žikujú sa, až čo nás informirovali.
1: Na som rado getovova.
0: Při telefonie jo bova Uta Henschelowa, wiednica šule za dolnosarsko rěca kulturu v Žincajšnego, převedu tam ten kompaktny kurs dolnosarske rěce ve feriach.

0: pożycenia.
1: Serbski ceptar na umęgu Uwe Gutschmidt z Barko zwiesi żince swój 66. brostak, żołce Katarina a Klaudia uczobnie gratulują tej. Zdrowie wam życzę tej a wiele jasela a uspiecha przy wszystkich aktywitach, a my w redakcji z lubem glukożyceniem przyzamkniemy.

Dwojarecna literatura stoi wiče dla nas w sreżišću a słyszeša šake k serskej medijowej historii. Wicinok przerariš, daj šo se przechwedaš. Janoš Čito, Grigor Klim, buša za vas przy mikrofonie. Žice mam išti redne žen, ja som Anja Kochoj-Čwarcova. Pežiwajša redne Lešojski dovolu cas.

0: Zadkula.
1: Učiće celo utrovne vitani, šice ľuđo tu okolo mnie do Wotrowa a šice ľuđo před radiom. Vitajče k Zadkuli. Kajž će pytnili sme tež dženca zaso ve Užice popuču a to k dalšej staciji našeje bičture, kajž prajene dženca ve Wotrowje při športnišću. Kunst tydźenja je so tu išće Technoparty wotmiła, dženca so tu po takim športuje na piatej staciji našeje ture. Wiedro te je skončne zaso raz super. A tym po takim zaliżeć nie może, zo jeszcze iście tu, znacz was to nietko iście przeswieci. Ja wam też jasnie doporuczu, so iście na koleso albo do auta sydnyć. To budże na każdy patriany wieczok tu. Woso hodżacu hudźbu, so dżęca nasz Franz postara.
2: Tež ja vás vútrobne vítam na nové vúsovanie rádia Zadkule. Mám nekotre riane stúčky za prvňu hodžňu spřijotované a tute vám nedom přeradžu. Spíšiče napríklad Hips Don't Lie od svetoznatej spôvaky Shakira. Wieso nesmie skupina Janka Hanka falować, oni zaspiewają spiew zawudzeny z albuma Wokomiki.

0: Ale nětko najprjede june wjele wjesela ze Heat and Heart. To zaspěwa Joel Curry.
1: Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula.

0: Smy wočatu, we Łotrowje Erik Bulang, sobu stał młodzieńskiego kluba. Tu Łotrowje nam runejże troszkę nieco powiedział o party, którą su tu mieli, a też o organizacji. Tutaj je, kajż też nasze dzięcznicze stacje Zatkula Beach Volleyballowe tury. Poprawdzie krasna kulisa tu Łotrowje, oj na sportniściu przy cokwi, niemale direktnie. Po Zatku widzisz też kloszto Marina Wizda. Słończko świeci, oprócz jara, krasny flair tu. A wieso chcemy so też naszemu dzięcznejszemu beach volleyballowemu turnieri winować, a tam si krótki update o to zać, każ przeco mamy tu rajnyju nawodu, a jeden z tutaju je nasz Klaudius, dzięca Klaudius, co ty masz tu przelat, kak dzięca upada kelko mustwo, da jesi tu do Łotrowa dojewo.
1: A witajcie młodzina, tu do Łotrowa susie dojeli 16 mustwo, to wieka no rajmo, a we 4 skupinach, przeco 4 mustwa, przeczuło sebi, a haj, gdyż raz tak ladasz tu, tak faworitie w haj, skupina A su Pampuchy, wiesz, zase prytko podla serbska raketa, pola B też znajemy Umpa Lumpaczki albo Strobo Efekt, pola haj, na pysku tak rec w pola C su Petroklucz zase prytko podla, ale też w D su Captain Kulka raz nicht tun Noe też prytko podla sobą raja.
0: Aj to se tej runie co rec, to jene noe mustwo, te lica jeszcze nie sme mieli, a gdyż ja tu ladam potom smy, też nie mali jeżo. Na końcu skupinskiej fazy to potajkim prini update od Klaudiusa k dzięcznejszemu turnieri, a oj, ludom so, albo w biegu przyjonych moderacjów, potom zonimy, jak tu dalej bieży.

Nasz zapkulaszew Beno je uspěšne foto celił. Tam su so pon dosć ludzi namakali jeszcze na rajniščiu. To na kóždy pad potom wszystko na naszej Instagramowej stronie widzicie. Pokazka chłopodzie tu jeszcze doma, a bohužel nemžeće tu namiestnie w Łotruje być. Potom stajnie poladajcie raz też na naszą Instagramową stronę. Tam widzicie realne impresje tu z Łotruja. Gdyż tu ladam przy naszym, przy naszej base, tak rzecz, co tu pilnie liczy, jako jest to skupińska faza, nie tylko zakończyła, a nadom może się potem czwórćfinale zajść, a gdyż poladam tu na czasnik, na Łotrowskiej cyrkwi, to jara praktycznie tu stajnie masz, czasnik parat, nie trasz wulce na handy, albo nie to ladać, jak krótko dożywać się ich potem po przychodnym spiewie z czyju ja potekim nasze neusy.

0: Zatkula.
1: Šropjec.
2: Wot pjatka hač do njedźele zmja w Šulšecach wjesny swjedźeń. Pjatk je wubědźowanje wonjowych woborow a wot 21 hodźin party z fantazji. Sobotu w jednej započnje so z jednatkowym turnierom a potem dała kofi. Wieczor wot 10 je party po dwóch poskolach. Njedźelu dopłnja zmija ręcze piłko z dujowskiej hudźby wot paska, popołnił cioch wulki swjedźeński program a wot wieczor 9 przeprosuje szulsze činjo na public viewing finala koperskich światowych mistrzostwów.

0: wječorkach móže sej publikum wšelakore wuměłcow a wuměłče lubić dać, kotřiž su na wosobite wašnje ze serbšćinu zwjazani. Tuči su na przykład Milena Wołčerec, skupina Janka Hanka, kaž tež duo Hübner Schönfeld, abo tež Skrokotak. W Miłoczanskiej Skały je od 24 do 26 julia Witaj Festiwal. Tam może wopytowario serbsku ryć a kulturu na nowe właśnie przez hudźbu, workshopy, filmy a zetkawania zeznać. Sobotu wobrobia wieczorny program skupiny Berlinska Droha, Janka Hanka, Kajstych, Jack Schwarz a Diniten. Zastupwaci piatk mies 12 a 25 euro, sobotu mies 15 a 35 euro. Jeli macie zajm, wobaj nie wopytać, płaci to mies 30 do 60 euro. Zastup za dzieci je domodny. Dalsze informacje namakacie pod www.witaj-festival.de.
1: Zadkula!
2: Tu, sym doma!
3: Ja sam mam runy hižo sportowy update k Światowym Mistrzostwom dał, a też narzeczał, że potem przychodzą niedzielu hižo wulke finale, a to konkretnie New Yorku, respektywnie poprawnictwo a New Yorku, ale New Jerseyu, to są 15 km od Manhattana. Niszto wiac hać 80 tysiąc przyladowario budże MetLife Stadium je podla, a tuci są za kartki wiacore tysiąc euro zapłacić do bieli. Zawieszcze zmea drejete šišče tuńcze kartki za feno w odpowiedniu mustwu, te potom płacza niedzie 60 euro, ale za oficjalne tikety dotal z 2000 do 8000 euro płacić dobiał, za najdroższe VIP kartki samo wiac hacz 30000 euro. Oj, nic z jenoj sportowie budzie finale WM w Ameryce obchodzi te mega event, tyż po czasu jest FIFA kitro wiele przemysliwa. K prynjemu razie zmieja tam tak rec oficjalnu halftime show, kiedy na przykład z Super Bowla znajemy. Na jewiszczu steja potom Madonna, Shakira, K-pop band BTS, a kitro krótkodobnie opodstatnjene Justin Bieber. Coldplay spiewał Chris Martin je z show sobu na nohi staju a planował. Możeš o tom działać, coś chcesz, ladajo na mjena, je to absolutna superlativa. Měnjenja su pak wězo kytro rozdźelne, fenojo kopańcy wobaraja so přečiło stajnje přibiracemu komercializowaniu tohle sporta. Ale, oj, ja si myslu jako facit, smiemy na kóždy pad čipny być na wulki finale potom niedzielu w New Jerseyu.

0: Runje smy so zabierali ze swietowymi mištostwami, kopańcy, po takim spowijami, nitko poladam ručo tu dołu žice. Hišče dre su či amaterojo kopańcy na okresnej runinie lečnej přestavce, ale niekoci započnu miestem hižo, pomału zaso z přihotowanski fazu za nową rajnu dobu. Dołu po takim swobodnie nimaja leču, tak kaž na przykład kroščenio čera. Prine koparske mustwo športowej jednotki je prinju přihotowansku ru z 10.0 dobyło, Rota do cpichu dvoje Oskar Hausch, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajne jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Benč a nuo přikad Florian Zelnak, kiš je od športového dorostva Marina Vězda z Pančic do Krosčic zmenil. Testuavo je mustvo SJC doma Krosčicach přečivo klasu niže rajacemu cilky rajného zjednočenstva Vás Dewe Gomc. A zapadoužijský koparský zvjazk je minenoch dňach tešižo štafle za novu sezonu rozriadoval. W okresnej wyższej lize nastupają serbskie mustwa, ulce żadne zmiany nie mamy, tam ubiegują się dalej ralbiczenio a kroszczenio miastrowym, skulowym a rakiecami, ale nowostka też z postupnikom z Maleszec. Najzajmałszy ze serbskiego wida je polat na sztaflu 2 w okresnej ligi, tam namakasz mimo Radworczanu a drugiego mustwa SJ Kruszczycy lieca też za so Pančičanu ST Marinie Wiezdy, oni rajachu loni tamnej sztafli a nietko też Zaso budla we okresnej lize su Nebelčenio. SJ Nebelčice to rieka potekim za kužde mustvo 6 derbiu jednej rajnej dobie. To za utroba serbskich fenov smieje se ja myslu, ja som na kužde pad tejší žo čipne a so na horce duele vieselu.
1: Raz, dvaj, tři, štyri, raz, dvaj. Oh yeah, baby. Знаешь, мейджор?

yeah! Ty sytaj najrjeńša, haj to jej prime. W našej branži je to znaty standard rhyme. Z nowej fizuru, žonu domoj

0: ti ludna, daj twojo sanca za schron.
1: Moja posyna spojeć,
2: Pan Bóg Jezus Chrystus,
1: na wieki amen. Posyna spojeć, bieszę koram, przed siomi litami.
2: A szum?
1: Sym zabył, bądź lu zatku lu poskacz.

0: Hej. Oli, to je dobre hesło. Runje, jako je tu Oli zaklinčało, je so prena sadžba finala zakončiła a usletom rieči za znova, za jara wysoki niwo. 12-10 je so na koncu serbska raketa tu snadnie přesadžiła w oprodzie, tyž dłuhe rumeny tu z bólom w oprodzie jara dłuhe dybki, to žan dybknie jedno w tu, w oprodzie húšco tyž blok je tu. Tež žela dobiš trošku klevo byč od poka do bloka nuc, abo nuc položič po takim oprodže jara vysoký nivou. A tak chceme startovač do druhé sáčby. Máte kobo s prvným nadběhom, tež zase lob. Nemáš ústřed přístaj Elias Kummer. To by raz jen jara svobodný nadběh a potom, hej, je to za tajko rajoria, kajž za Elias Kummera oprodže. Potom jedno retun dyb činič, kajž prajne tu dobi oprodže snímale přeco. Blok stać, żeby to też w oprodzie można było tu zasob przyjuzać po takim Majka Czisłokiec was nadbiorom, bożel do Saka 1-1, na tutym jest niż raz Wulki Jack na Łotrowsku Młodzinu za organizowanie dżęsniejszej stacji, też tu na Łonie u oboru za Swiecu, w oprodzie zaso top było, ale to je niemale normalita przy naszej zatkola biczturie. A tak z tej netko 2-1 jeszcze za mnóstwo Pieter Klucz, ale serbska rakieta je tu Maty Kobo netko z nadawką. Tu je jara dobry, troszkę do Saka po takim, hej, ciężko przyjuzaczu za Jana Zarenka. Tak stej netko 2-2 Maty Kobo znowa z nadawką. Znowa na Jana Zarenka, tu to netko lepiej činił. Temasz ustred przystaj, a Elias Kummer mimo bloka. Na lewo zady Dorożka. C2 za mnóstwo Pieter Klucz. Upada za tym, jeli, że to tak dalej, że nie będziemy móc tu live na strzelaku wam do wieczera dżęsniejszej stacji zdzielić. To potem pak wiezo szitko pola nas na Instagramie widzicie. A hej. Cici, stajnie urunane tu oprodzie żadne mnóstwo, nieszafnie se raz troszkę przedskoka udziewać, dokież je to oprodzie nemt jara urunane, Majka G-Socket z nadawką, brat Kaszpo przyjuza, Ema Szustrec przystaj, za moje paszka wyższe bloka nimo położył, metod hoza z nadbiorom, Jan Zaring przyjuza, Ema Szustrec, a to je... Aj, oprodzie tu sobie kujże do kojoj, Elias Kummer zase, przyjuzate, Kilian Cysz, Musze Saka, Ema Szustrec, znowu Elias Kummer. A to będzie silne. Wybytnecie, to są dwie typki tu. Czynimy dalej słuchbu. Ja synu do mistrzarsk. Poslednemu razy tu złotu a przyzywił.
1: Hej, Fonsi.

0: frei. Stytkom. K matchbulej, prenemu matchbulej smy tu ročo, metod hoza, mio hunie, tak hec dobylče ruko maj, ale nadok dzisie dosaka. Ja som preto hunie narěčał, zo nie žane mústvo zdotal zdokonjało si trošku předskoka utvarić netko pak. Serbska raketa tu česa čiš navjeduje, to reka, kuće dupk, môže netko ten poslední byč. A to by jeden, aj, jara, wudziewany dupk, a z tym gratulaciu na serbsku raketu. Serbska raketa, so z tym přesadzi, jedna czy šišć, aplauz. Aj, super nalada. Tu otruje serbska raketa. K druhému razy po takim so přesadziła na naše beach tourie dženca, ale tež kompliment na mústvo Peter Kluč a otruska modzina, ta je si tež myče tu přemysliła, kotrež môžete so tak rec nitko přepodać přes našo rajno návodu Franca. Ja raz bundu Gronaldinho, sobu dobu dženca metod hoza. Gratulaciu, čo si musíš, to je na koncu v druhej sadbe o sebe potom tún rozdiel činilo. By to snalo tiež trošku ze svetu, kaj so načuvo na rajnišču, čo si myslíš, to je učinilo na koncu ze štú, so tu přesadíč moli finálu, však by to jara vúna narad s vysokým nivom.
1: A ja si musím, že sú te narača od Kiliana, ja rocím nebude, dokud sú to o sebe vylde boli, ale pravi 4 a 5. Zade so, a to bom po takom nivu a vylde učinil.
0: A jeszcze po takim drugiemu razie lica i że so tu mogli przesadzić, a kaś fajne niveau je każdy tydzień znowu wysoki. Czy si przedozali też wiele za nasz finale po tym Miłocicach?
1: Aj, znamy kusi nasze konstelacji, ale fajmy sobie, aj.
0: Super, to so wszyscy wieselimy. A z tym, co ja nie tylko tu z Wotrowa rozżonuję, rynie, zoście tu wszyscy namiestne byli, zoście radio zaszaltowali. Przyjdziemy tydzień, kaś prajne, widzimy so potem Radworiu pod motom. Wasz najrzęczy kłobuk, nim ale zabył. Najrzęczy kłobuk se po takim przyjdziemy tydzień Radworiu zdraszczyć, dobu nalatu, zaso zapakować. Wielki dziak jeszcze raz na Wotrowsku modzinu, na Wotrowsku oniu oboru za organizację. Ja praju, mieczę sorenie, rianu wieczo wam, a ciao, ciao.